0: Radio 98 FM. Zbliża się 6:30. Przed nami serwis informacyjny i prognoza pogody.
1: Radio, bliżej ciebie.
2: Łódzkich kierowców czekają pierwsze utrudnienia związane ze zbliżającym się remontem estakady przy Dworcu Kaliskim. Drogowcy muszą wykonać tymczasowe łącznice pomiędzy jedną a drugą jezdnią.
3: Od strony górnej na wysokości ulicy Parkowej, od strony Bałt na wysokości ulicy Struga. Wyłączone z ruchu zostaną odcinkowo wewnętrzne pasy ruchu.
2: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu. W czerwcu, gdy łącznice będą gotowe, drogowcy zamkną estakadę w kierunku górnej, a ruch z niej zostanie przeniesiony na drugą jezdnię. Przejazd dołem będzie dostępny bez zmian, podobnie bez zmian pojadą tramwaje i autobusy.
4: Wypadek radiowozu z taksówką na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy i ulicy Legionów w Łodzi. Do szpitala trafili kierowca taksówki oraz policjantka prowadząca radiowóz.
5: 24-letnia kierująca radiowozu oznakowanego jadąca z użyciem sygnałów uprzywilejowania Aleją Włókniarzy wjechała na skrzyżowanie z ulicą Legionów przy czerwonym świetle i doprowadziła do zderzenia z pojazdem Toyota, za którego kierownicą siedział 48-latek. Siła uderzenia zepchnęła radiowóz na torowisko.
4: Okoliczności wypadku wyjaśniają służby, dodaje podkomisarz Maksymilian Jasiak.
2: Innowacyjny, wieloetapowy i pierwszy w Polsce i Europie zabieg z zakresu elektroterapii serca przeprowadzili lekarze ze Szpitala Biegańskiego w Łodzi. 71-letni pacjent z ciężką niewydolnością serca potrzebował skutecznej ochrony przed nagłym zgonem.
6: Zdecydowaliśmy się zatem na szczepienie miniaturowego, tak zwanego bezelektrodowego rozrusznika, który umieszczany jest bezpośrednio do prawej komory serca.
2: Mówi dr Dawid Miśkowiec ze Szpitala Biegańskiego.
4: Prezydent Łodzi z prestiżowym wyróżnieniem. Hanna Zdanowska została uznana za najlepszego włodarza dużego miasta w Polsce w rankingu Perły Samorządu 2026. Kapituła konkursu doceniła między innymi rozwój miasta, inwestycje i działania na rzecz mieszkańców. Nagrodę wręczono podczas kongresu samorządowego w Toruniu.
2: Wprawdzie kibice piłkarscy żyją teraz mundialem w Ameryce Północnej, ale ci najbardziej zagorzali czasami zerkają na to, co dzieje się w ich ulubionych zespołach ligowych. Swoją premierę miał kolejny odcinek serialu Kanal Plus Liderzy w Centrum Uwagi, którego bohaterem jest albański pomocnik Widzewa Julian Szechu, Bartłomiej Juszczak.
7: Można usłyszeć na przykład to, jak Julian Szechu i Fran Alvarez krytykowali zmiany, których dokonywał Igor Jowiczewicz i promowaną przez niego zbyt ostrożną grę w Szczecinie po to, by oszczędzić drużynę na mecz pucharowy. A także to, co o zimowym okresie przygotowawczym uważa następca Jowiczewicza Aleksander Wukowicz, który do swojego kapitana, głównego bohatera serialu, mówi wprost, że Widzew był najgorzej przygotowany zespołem.
4: Więcej sportów El Radio za godzinę.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
9: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj na niebie sporo słońca i sporo błękitu, ale chmury tam gdzieś w zakątkach się zbierają. Trzeba być czujnym. Temperatura maksymalna 19 stopni. Ciśnienie spada, wiatr umiarkowany, zachodni.
9: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: El Radio.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Ruch na łódzkich ulicach coraz większy, coraz więcej samochodów, ale jeszcze nie są to takie wielkie korki, żeby o nich mówić. Powiedzmy o wielkich remontach. O, to jest coś. Rondo Lotników Lwowskich, tutaj remont, hipoteczna przy Srebrnej i zmiana organizacji ruchu. Pamiętajcie o tym, Kościuszki przy Struga, ten remoncik ruszy 19 czerwca, też trzeba się przygotować. Wcześniej mówiłem, że już też trwają przygotowania do remontu estakady i już tam drogowcy zbierają się i zaczynają się krzątać i coś kombinować. Do tego 1 maja Broniewskiego, Biegańskiego, Biegunowa, Dąbrowskiego, Dibuła, Franciszkańska, Gdańska, Górnicza, Kaczeńcowa. Tam także są remonty, a to jeszcze nie wszystkie miejsca, a już wszyscy mamy dość.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Mamy Dzień Bluma. To coroczne święto obchodzone 16 czerwca na cześć wybitnego irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce'a oraz jego kultowej powieści Ulysses. Nazwa wydarzenia pochodzi od nazwiska głównego bohatera książki, czyli Leopolda Bluma. Cała akcja tego monumentalnego dzieła rozgrywa się w Dublinie w ciągu dokładnie jednego dnia i jest to czwartek, 16 czerwca tylko 1904 roku. James Joyce wybrał ten dzień z powodów osobistych. To właśnie tego dnia udał się na pierwszą randkę i spacer ze swoją wielką miłością, a później żoną Norą. Fani literatury dzisiaj odtwarzają trasę wędrówki bohatera. Wielu entuzjastów zjada rano smażone nerkowe cynaderki, baranie oraz tosty. Współcześnie to trwające nawet tydzień święto kultury, łączące literaturę, teatr, pokazy filmowe i koncerty. Jak macie niedaleko, to możecie pojechać.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Radio 98 FM. Już zbliża się godzina 7. Przed nami serwis informacyjny. Później prognoza pogody.
1: Reklama. Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
4: Trwa obława za zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrudnieni w ochronie zdrowia dostaną spore podwyżki od lipca. Ponad 3 lata na rowerach spędziła para gdańszczan. Okazali się mistrzami oszczędzania.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej. Jego ofiarą padł wczoraj 44-letni Rosjanin, krytyk Władimira Putina. Obława za zabójcą trwa. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
6: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
4: Sprawą zajmuje się prokuratura. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy złotych brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, zaznacza dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy Janusz Kowalewski.
7: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
4: Podwyżki otrzymają też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
8: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
4: Kancelaria prezydenta opóźnienia tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadającą na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Przymrozki, a potem susza. Rolnicy narzekają na tegoroczne warunki pogodowe. Końca dobiega aktualnie szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają nawet 90% plonów i już dobijają plantacje. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek, przez co owoców w tym roku jest mniej i są droższe. Nie każdy dostanie odszkodowania, rekompensaty nie pokryją wszystkich strat, dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie w Unii Europejskiej. Jest szansa, że pieniądze rolnicy dostaną na wakacje. Po 3 latach podróżowania dookoła świata do Gdańska powróciła para rowerzystów Aleksandra i Marcin Górscy. Ich wyprawa trwała ponad 1100 dni. W tym czasie gdańszczanie przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów i odwiedzili 47 krajów, stając się drugą polską parą w historii, która dokonała tego wyczynu w jednej ciągłej podróży. Budżet wyprawy mieli ograniczony. Największym obciążeniem finansowym okazały się wizy oraz loty międzykontynentalne. Na jedzenie i noclegi udało im się wydać średnio zaledwie 31 zł na osobę na dzień. Po powrocie do kraju podróżnicy wracają do pracy zawodowej. Pani Aleksandra z zawodu nauczycielka przedszkola wraca do profesji, natomiast pan Marcin, wcześniej związany z bankowością elektroniczną, poszukuje nowego miejsca.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj od rana zachmurzenie raczej małe, ewentualnie wzrastające delikatnie do umiarkowanego. Dużo słońca i dużo błękitu jest powód, żeby wstać do pracy. Temperatura maksymalna dzisiaj 19 stopni, ciśnienie w miarę umiarkowane, wiatr dość silny, ale z kierunków zachodnich.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
1: El Radio.
11: El Radio.
0: Piotr Grogusz, dzień dobry. Wtorek, 16 czerwca. Imieniny obchodzą Aneta, Alina, Justyna, Jan, Judyta, Ludgarda i Aurelian. Wszystkiego dobrego. A dzisiaj świętujemy Dzień Dziecka Afrykańskiego, Dzień Bluma i Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Tych ostatnich oby jak najwięcej.
1: El Radio.
11: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
11: 90 i 8 FM.

El Radio 90 i 8 FM. Za kilka chwil wyjeżdżam na łódzkie ulice, bo już są korki, więc jest o czym opowiadać, a potem będę wam mówić o Międzynarodowym Dniu Rodzinnych Przekazów Pieniężnych, bo wbrew pozorom to ważne święto.

0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.
2: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
3: Na łódzkich drogach jest już nas dużo. Wszyscy jedziemy w jednym kierunku. Takie jest tylko złudzenie, bo oczywiście jeździmy we wszystkie kierunki i jest nas tak samo dużo. Obywatelska od Maratońskiej do Pienistej w obu kierunkach. Utrudnienia Włókniarzy przy Obywatelskiej w kierunku Dworca Kaliskiego. Piłsudskiego od Targowej w stronę Widzewa też stoimy. I Kopcińskiego przed Rondem Solidarności. Jadąc w kierunku Strykowa też jest zakorkowana. Konstantynowska od Krzemienieckiej to jakby Konstans, że jest zakorkowana. I Krzemieniecka od Redkińskiej w stronę Dworca Kaliskiego i dalej Bandurskiego. Tu też co dnia dużo aut. Niciarniana w obu kierunkach od Piłsudskiego w stronę szpitala CKD. To już w ogóle lepiej tam nie jechać. A Aleksandrowska w kierunku Włókniarzy. Także jedziemy wolniej. No to tylko spokój może nas uratować.
2: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

Szanowni kierowcy, bardzo proszę, byście byli ostrożni. Północ na przybrowarach, kolizja w stronę Ronda Solidarności. Tam uważajcie, na siebie także uważajcie. Nie.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych obchodzony jest corocznie właśnie 16 czerwca. Święto to zostało oficjalnie ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a celem obchodów jest zwrócenie uwagi świata na ciężką pracę ponad 200 milionów migrantów, którzy wysyłają pieniądze do swoich domów. Przelewy te wspierają bezpośrednio ponad 800 milionów członków rodzin na całym świecie, pomagając walczyć z ubóstwem. Pieniądze wysyłane przez migrantów stanowią kluczowe źródło utrzymania w krajach o niskich i średnich dochodach. Są one przeznaczane na fundamentalne potrzeby: finansowanie czesnego, książek, przyborów szkolnych dla dzieci, opłacanie opieki medycznej, leków oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Są to także inwestycje w małe, lokalne biznesy oraz rolnictwo na obszarach wiejskich.
0: El Radio.
1: El Radio.
0: 90,8 FM.
1: 90,8 FM.

0: El Radio 98 FM. Zbliża się 7:30. Zapraszam na serwis informacyjny i informacje o pogodzie.
1: Reklama.
2: 20 czerwca widzimy się na Widzewie. Wpadajcie do Parku Widzewskiego na wielki piknik z łódzkim klubem UKS Anilana. Czekają na Was zmagania sportowe, animacje i zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, wata cukrowa i niespodzianki. Przyjdź i baw się fantastycznie. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest inwestycja przy Placu Wolności. Sprawdź program na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
4: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi Cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. A te moto Łódź Strykowska 131.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
5: Dziecko na parapecie w samej Pieluszce na oknie trzeciego piętra na łódzkich Bałutach. Tragedii zapobiegła błyskawiczna interwencja policji i straży pożarnej.
6: Trzylatek pozostawiony był bez żadnej opieki. Policjanci i strażacy zaopiekowali się dzieckiem. Zmienili mu pieluszkę i ubrali, a medycy przetransportowali go do szpitala celem dalszej diagnostyki.
5: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. W trakcie akcji na miejsce przybył ojciec chłopca. Tłumaczył funkcjonariuszom, że syn spał, gdy ten wyszedł na spacer z psem i drugim dzieckiem.
6: Takie zachowanie może być kwalifikowane jako narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia bądź zdrowia.
5: Sprawą trzylatka zajmie się teraz sąd rodzinny.
7: Głośny huk i uszkodzone samochody na łódzkich stokach. Podczas próby szczelności gazociągu nie wytrzymała jedna z rur. Doszło do wyrzutu ziemi i kamieni, które uszkodziły dwa zaparkowane auta. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
5: Łódzkich kierowców czekają pierwsze utrudnienia związane ze zbliżającym się remontem estakady przy dworcu Kaliskim. Drogowcy muszą wykonać tymczasowe łącznice pomiędzy jedną, a drugą jezdnią.
8: Od strony Górnej na wysokości ulicy Parkowej, od strony Bałt na wysokości ulicy Struga. Wyłączone z ruchu zostaną odcinkowo wewnętrzne pasy ruchu.
5: Mówi Wiktor Stańczyk z zarządu drogi

0: transportu w czerwcu, gdy łącznice będą gotowe. Drogowcy zamkną estakadę w kierunku Górnej, a ruch z niej zostanie przeniesiony na drugą jezdnię. Przejazd dołem będzie dostępny bez zmian, podobnie bez zmian pojadą tramwaje i autobusy.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
2: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Napastnik reprezentacji Polski ma już być zawodnikiem Widzewa Łódź, choć oficjalnie jeszcze tego nie potwierdzono. Grecki portal The Sport Share by Spare jest pewien tego, że Karol Świderski jest już w Widzewie. Grecy podają, że transakcja została zawarta za 1 000 000 euro i piłkarz podpisał 3-letni kontrakt z roczną pensją wynoszącą także 1 000 000 euro. To już drugi Polak po Bartłomieju Drągowskim, który z Panathinaikosu Ateny trafia w tym roku do Widzewa. Kolejna siatkarka opuści ŁKS Comerskon Łódź. W drużynie łódzkich Wiewiór nie będzie występować rozgrywająca Angelika Gajer. 27-letnia zawodniczka występowała w ŁKS-ie przez 4 sezony. Na razie słychać tylko o odejściach z siatkarskiego ŁKS-u. Klub nie informuje jeszcze o nowych kontraktach. Oprócz Gajer klub opuściły m.in. Weronika Centka-Tietianiec, Mariana Brambija, Daria Szczyrba i Tana Fajad. Trener siatkarskiej reprezentacji Polski powołał 3 kolejne zawodniczki na turniej Ligi Narodów w Bangkoku. Są wśród nich środkowa ŁKS-u Comerskon Sonia Stefanik i przyjmująca Paulina Damaskę, która jeszcze do niedawna grała w PGE Budowlanych Łódź i zdobyła z tym zespołem Złoto Mistrzostw Polski. Trójkę uzupełnia Magdalena Stysiak. Marta Stawicka zostaje w Widzewie. Grająca na pozycji rzucającego obrońcy 25-letnia koszykarka w ubiegłym sezonie pierwszej ligi miała średnio 14 punktów na mecz. W końcówce nie grała ze względu na kontuzję. Jesienią przed nią kolejne wyzwania, tyle że już w Ekstraklasie.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.

El Radio 90 i 8 FM. Tradycyjnie za chwilę przegląd samochodów na łódzkich drogach, a później o tablicach rejestracyjnych, takich nietypowych, że zabrakło numerów.

0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.
2: Yes. My baby, come on. Hey, Martinez.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Dzień dobry, szanowni kierowcy, jak tam się stoi? Fajnie jest, cieszę się bardzo. Krzemieniecka od Retkińskiej w stronę Teofilowa. Pozdrawiam was wszystkich stojących w tym korku. Dalej Włókniarz od Struga w stronę Radogoszcza też jest korek i o okolice Ronda Lotników i Wojska Polskiego od Chryzantem do Spornej, Konstantynowska od Krzemieniecki i Ciarniana jak zwykle zakorkowana. Bandurskiego w stronę Dworca Kaliskiego, tutaj także nie ma się z czego śmiać. Limanowskiego od Grudziąckiej i Włókniarz od Pojezierskiej. Wszędzie dużo aut. No to niech wam tam czas szybko płynie.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Polsce samochody sprowadzane z USA mają zmniejszone tablice rejestracyjne. Oznaczenia takie są wydawane przez polskie urzędy od niespełna 8 lat i po takim czasie kończy się ich pojemność. Klasyczny numer rejestracyjny składa się z 2 liter i 5 innych znaków. Na zmniejszonej tablicy numer oznacza tylko 1 literę i tylko 3 inne znaki. Ten fakt drastycznie zmniejsza ilość dostępnych kombinacji oznaczeń. Niektóre samorządy mają pomysł na poradzenie sobie z tą sytuacją. Otóż koncepcja jest prosta. Urzędy zaczną wydawać lustrzane tablice rejestracyjne. Oznacza to, że numer rejestracyjny nie będzie się zaczynał od litery oznaczającej wyróżnik województwa, ale zakończy się nią. To sprawi, że pełna pula oznaczeń powróci do użytku i to w zasadzie bez żadnych zmian legislacyjnych czy formalnych. Wydziały komunikacji mogą ruszyć z wydawaniem lustrzanych tablic motoryzacyjnych zaraz po tym, jak oznaczenia zostaną wyprodukowane. No i widzicie, i nie ma się co martwić na zapas.
1: El Radio. 90 i 8 FM.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio 98 FM. Za chwilę serwis informacyjny, bo zbliża się godzina 8. Zapraszam zatem także na prognozę pogody.
2: Reklama. Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
3: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77. Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
2: Po reklamie.
5: Obława w Białej Podlaskiej, szkoły i przedszkola z ograniczeniami. Ukraina i Mołdawia coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej. Polacy gubią się w odszyfrowywaniu numerów PESEL.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja potwierdziła, że we wczorajszej strzelaninie w Białej Podlaskiej zginął 44-letni Rosjanin. Portal Nieksta podaje, że to rosyjski artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji i prezydentowi Putinowi. Sprawę bada prokuratura. Zabezpieczono wiele śladów. Przesłuchiwani są świadkowie, mówi prokurator Marcin Kozak.
7: Nie możemy wykluczyć, że jakkolwiek sprawcą oddającym strzał była jedna osoba, to całe zdarzenie były zaangażowane inne osoby, ale to jest coś, co jest chyba oczywiste. Że będziemy badali wszelkie jawiące się hipotezy i będziemy je weryfikowali.
5: Policyjna obława trwa. Szkoły i przedszkola w Białej Podlaskiej działać dziś będą w trybie ograniczonego dostępu. Uczniowie nie będą mogli opuszczać szkoły w trakcie lekcji. Do szkół będą oprócz dzieci i młodzieży wpuszczani tylko pracownicy placówki oraz pracownicy służb państwowych i miejskich. Policyjna obława dziś także w Małopolsce. Tu poszukiwany jest 10-latek podejrzany o zabójstwo byłej dziewczyny i jego równolatki. Kobieta zginęła wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W okolicy, gdzie zginęła kobieta, rozstawiono punkty blokadowe na drogach. Są tam przeprowadzane kontrole pojazdów. Ukraina jest coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Wspólnota otworzyła pierwszy tzw. klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii dokładnie 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Izrael krytykuje wstępne porozumienie administracji Donalda Trumpa z Iranem. Przeciwni umowie są zarówno politycy koalicji rządzącej i opozycji, którzy, jak pisze dziennik Washington Post, określają ją wprost jako katastrofę. Ze strony Jerozolimy słychać już zapowiedzi, że porozumienie między Teheranem i Waszyngtonem do niczego jej nie zobowiązuje. Widać to na południu Libanu, gdzie wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie, więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania im smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż przebywa co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
8: I naprawdę bardzo trudno potem wysiedzieć w ławce w szkole.
5: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Nie wszyscy Polacy znają zawartość numeru PESEL. To, przypomnę, data urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie płci i cyfra kontrolna. Jednak przepytani przez firmę badawczą IMAS International uważają, że PESEL zawiera też miejsce urodzenia, oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego wydającego akt urodzenia. Część jest przekonana, że numer zawiera nawet informacje o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany. PESEL składa się z 11 cyfr. Ostatnia jest cyfrą kontrolną, która pozwala sprawdzić poprawność całego zapisu.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Dzisiaj od rana mało chmur, ale sporo słońca i dużo błękitu. Temperatura maksymalna 19 stopni. Ciśnienie w normie, wiatr chwilami dość silny. Będzie wiać z zachodu.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
2: El Radio.
11: El Radio.
1: Dzień dobry. Szczególnie takie pobudzające dla tych, którzy dopiero wstali, idą do kuchni i próbują trafić do ekspresu, do robienia kawy. Wtorek, 16 czerwca. W dobrym kierunku idziecie, kawa jest na szafce tam nad wami, nad głową. Nie ma za co dziękować. Imieniny obchodzą dzisiaj Aneta, Alina, Justyna, Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian. Nietypowe święta, które już obchodziliśmy, to Dzień Dziecka Afrykańskiego, Dzień Bluma i Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. No mam nadzieję, że coś wam dzisiaj od rodziny z Ameryki skapnie. Życzę tego każdemu.
2: El Radio.
11: El Radio.
2: 90 i 8 FM.
11: 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Remonty, które z pewnością dadzą nam się we znaki i o nich trzeba pamiętać, to Plac Wolności i to Rondo Lotników Lwowskich. To oczywiście skrzyżowanie Kościuszki i Struga, trzeba tu się przyzwyczaić do utrudnień. No i za chwilę ruszy remont estakady na Włókniarzy, tam już pojawiają się ekipy i zaczynają kombinować. A do tego normalne, zwyczajne korki. Traktorowa, Pomorska, Franciszkańska, Kilińskiego, Niciarniana i Obywatelska tam są zawsze. Podobnie jest na Rondzie Solidarności czy na skrzyżowaniu Marszałków Cierpliwości. Dużo cierpliwości, no i coś na uspokojenie.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Już prawie wakacje, matury za nami, ale niektórzy jeszcze chodzą do szkoły. No to pogadajmy o lalce, bo Bolesław Prus zawarł w niej mnóstwo trafnych obserwacji o miłości, o szczęściu, ambicji i ludzkiej naturze. No posłuchajcie, bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość. Pamiętajcie, jak będziecie jechać na wakacje. Człowiek jest jak ćma, na oślep rwie się do ognia, choć go boli i choć się w nim spali. Robi to jednak dopóty, dodał po namyśle, dopóki nie oprzytomnieje. I tym różni się od ćmy. Prawda? Jaka górnolotna myśl. Ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary. Bez komentarza. Pieniądze nie stanowią wszystkiego, bo człowiek oprócz kieszeni ma jeszcze serce. I niech ta myśl prowadzi was dzisiaj przez wtorek.
1: El Radio 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Radio 98 FM. Zbliża się 8:30. Zapraszam na serwis informacyjny. Będzie też o pogodzie.
1: Reklama. Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie. El Radio, bliżej Ciebie.
3: Władze Łodzi zapowiedziały budowę obwodnicy Wiskitna, która połączy ulicę Jędrzejowską z Trasą Górna i ma odciążyć okoliczne osiedla od ruchu ciężarówek.
4: Jest potrzebna, bo jest duże natężenie ruchu.
5: Wszystko się pcha tutaj przez centrum i nie ma przejścia i samochody blokują i wypadają.

0: wypadki, wszystko.
1: Nowa droga będzie liczyć ponad 2 km i w większości poprowadzi przez tereny niezabudowane. Powstanie po jednym pasie ruchu w każdą stronę, a także droga rowerowa i pełna infrastruktura towarzysząca.
2: Najpierw musimy skończyć pierwszy odcinek ulicy Kolumny, żeby nie dokładać mieszkańcom dodatkowych utrudnień.
1: Mówi wiceprezydent Tomasz Piotrowski. Jednak mieszkańcy Wieskitna muszą uzbroić się w cierpliwość, bo w tym roku dopiero przetarg i wybór wykonawcy. Jeżeli wszystko pójdzie bez większych przeszkód, obwodnicą ciężarówki pojadą za 2 lata.
3: Kolejowa rewolucja szykuje się w Łódzkiem. Region ma znaleźć się w centrum wartego 610 miliardów złotych programu rozbudowy sieci kolejowej. Najważniejszą inwestycją będzie linia kolei dużych prędkości z Warszawy przez Łódź i Sieradz do Poznania oraz Wrocławia. Pociągi mają rozpędzać się do 320 km na godzinę. Nowa magistrala znacząco skróci czasy przejazdu. Z Łodzi szybciej dojedziemy między innymi do Warszawy, Poznania i Wrocławia, a Sieradz ma zyskać połączenie z Łodzią w około 20 minut. W planach są także modernizacje istniejących linii kolejowych. Według założeń odcinek Warszawa-Łódź ma być gotowy do 2032 roku, a połączenia z Łodzi do Poznania i Wrocławia do 2035 roku.
1: Tegoroczny sezon Szlaku Łodzi Miasta filmu UNESCO rozpocznie się od obchodów 50-lecia kultowego serialu Daleko od szosy. 21 czerwca w WC1 zaplanowano spotkanie z aktorką Sławomirą Łozińską oraz Lechosławem Ucińskim, pierwowzorem serialowego Leszka. Po wydarzeniu uczestnicy wyruszą w miasto zabytkowym czerwonym autobusem Ogórkiem. Kolejne takie przejazdy odbędą się w lipcu i sierpniu.
4: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Żaden z poniedziałkowych meczów piłkarskich Mistrzostw Świata nie wyłonił zwycięzcy. Do największych niespodzianek doszło w grupie H. Najpierw Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a później Urugwaj nie zdołał pokonać Arabii Saudyjskiej i mecz skończył się wynikiem 1-1. Najgłośniej z powodów pozasportowych było jednak o meczu Iranu z Nową Zelandią w Los Angeles. W nim padł wynik 2-2, ale piłkarze nie uniknęli pytań o politykę, mówi obrońca Ramin Rezaian. Właściwie to jesteśmy tutaj po to, żeby odpowiedzieć na pytanie dotyczące piłki nożnej. Musicie więc wiedzieć, że moi rodacy w Iranie są wspaniali we wszystkim, dają z siebie wszystko. Teraz wszyscy na świecie wiedzą o moich rodakach. Jeśli między nami są jakieś problemy, to nasza sprawa, nie wasza sprawa. Szanuję was, ale jeśli coś jest między nami, to sami to rozwiążemy. Nie martwcie się. Dziękuję. Dzięki. A w drugim meczu grupy G Belgia zremisowała w Seattle z Egiptem 1-1. Amerykanka Tori Penso będzie w czwartek arbitrem w głównym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Czechy, Republika Południowej Afryki. Liniowymi będą jej rodaczki Brooke May i Catherine Nesbitt. To będzie pierwszy raz w historii, gdy spotkanie mundialu poprowadzą 3 kobiety z tego samego kraju. Na poprzednim mundialu w Katarze FIFA powierzyła mecz fazy grupowej Niemcy-Kostaryka trójce pod przewodnictwem francuski Stephanie Frappart, której na liniach pomagały asystentki z Brazylii i Meksyku. Dziś natomiast pierwszy mecz turnieju poprowadzi Szymon Marciniak. Będzie to wieczorne spotkanie Francja-Senegal. Jego asystentami na liniach będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Marciniak 4 lata temu prowadził finał mundialu w Katarze, w którym Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych. Łącznie był dotychczas sędzią głównym w 5 spotkaniach Mistrzostw Świata. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na 2. turniej Ligi Narodów, który jutro rozpocznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę oraz Sonia Stefanik.
4: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
6: El Radio. Warto wiedzieć. Rusz.

0: El Radio 98 FM. Za chwileczkę wyruszamy na łódzkie drogi, żeby po raz ostatni w poranku sprawdzić, jak wygląda kurkowa sytuacja. Napisała też do nas pani Marta, odniosła się do lalki i będziemy wracać do cytatów z tej książki.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: To są takie wzruszające chwile i to jest jedyny czas, kiedy łodzianie są tak blisko siebie, w korkach, na ulicach. Niciarniana od Piłsudskiego w stronę CKD, tam spowolnienia. Aleksandrowska od Szczecińskiej w stronę centrum też stoimy. Żgowska od Warneńczyka w kierunku Broniewskiego, korki się robią. Rokicińska, Kątna, dojazd autostrady, także tu się zwalnia chwilami. Rokicińska przy Augustów, stoimy dłużej. Rąbieńska od Cedry w stronę Krakowskiej. Limanowskiego przed Włókniarzy, także robią się korki, i Przybyszewskiego od Przędzajnianej w kierunku Rydza również jest ciasno. Zresztą Rydza Śmigłego przy Dąbrowskiego, jak widzę, też z każdej strony już jest sporo samochodów. Szerokiej drogi za chwilę poranny szczyt będzie wygaszać się, bo już jesteśmy w pracy. Załatwiliśmy o poranku, co mieliśmy załatwić. Teraz będzie troszkę spokojniej, ale niedługo, niedługo.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Ja tu o lalce dzisiaj wspomniałem i proszę, jak się słuchacze uaktywnili, kontakt @radio.pl. Marta nawet dodała do tych cytatów z lalki Bolesława Prusa: świat należy do tych, którzy go biorą. Pani Marto, mnie w to graj, idę w to dalej. Proszę, znalazłem następne. Odrzuciłem szczęście, które samo wpadło mi w ręce. Ale czy może być szczęściem to, czego nie pragniemy? Całe życie się nad tym zastanawiam. Albo człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dokoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym. Prawda, że tchnęło egoizmem? Albo jakież to pospolite sprężyny wywołują ruch w świecie. Trochę węgla ożywia okręt, trochę serca człowieka. Dziękuję pani Marto, że pani do nas napisała.
1: El Radio 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Radio 90 i 8 FM. Za chwilę minie godzina 9. Zapraszam na serwis informacyjny. Później prognoza pogody.
1: Reklama.
2: 20 czerwca widzimy się na Widzewie. Wpadajcie do Parku Widzewskiego na wielki piknik z łódzkim klubem UKS Anilana. Czekają na Was zmagania sportowe, animacje i zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, wata cukrowa i niespodzianki. Przyjdź i baw się fantastycznie. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest inwestycja przy Placu Wolności. Sprawdź program na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
4: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
5: Obławy na zabójców w Małopolsce i Białej Podlaskiej zakończone. Sukces polskich neurochirurgów po dwóch operacjach. Polacy planują wakacje, wiemy za ile i gdzie.
2: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
5: Agnieszka Trojanowska, BIS. Koniec policyjnej obławy w Małopolsce. Jak nieoficjalnie udało się ustalić naszym reporterom, służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Młody mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny, także 19-latki, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisła.
6: Około godziny 22:30 otrzymaliśmy informację, że doszło najpierw do konfliktu pomiędzy dwojgiem 19-latków. Później okazało się, że mężczyzna zranił swoją byłą partnerkę i uciekł.
5: Życia kobiety nie udało się uratować mimo podjętej reanimacji. Policyjna obława zakończyła się także w Białej Podlaskiej. Tu także z nieoficjalnych źródeł wiemy, że zatrzymany został podejrzany o zastrzelenie na jednym z parkingów rosyjskiego artysty. Zastrzelony to 44-letni Siemon Skrapecki, rysownik i performer, znany z otwartej krytyki Władimira Putina. Do zatrzymania jego domniemanego zabójcy miało dojść jeszcze wczoraj wieczorem. W sieci krąży filmik, na którym widać służby, które obezwładniają mężczyznę. Miało do tego dojść niedaleko białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej, ale na ten moment policja nie potwierdza autentyczności nagrania. Zniszczenia ukraińskiej ławry peczerskiej mogą być poważne, poinformowało dziś UNESCO. Rosjanie dokonali kolejnego ataku na Ukrainę, uderzając m.in. w prawosławny klasztor w Kijowie, będący jednym z największych zabytków tego kraju. Uszkodzeniu uległ sobór Zaśnięcia Matki Bożej, a także sąsiadujące ze świątynią zabytkowe budowle i fortyfikacje klasztorne. Atak na ławrę peczerską to niebywała zbrodnia, mówi dyrektor Fundacji Humanos Emergency Medical Team Piotr Skopiec.
7: Obiekt, który jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jest naprawdę barbarzyństwo niespotykane. To można porównać, nie wiem, z ISIS albo nie wiem z czym.
5: W wyniku rosyjskich ataków, do których doszło minionej nocy, zginęło co najmniej 11 osób, a 53 zostały ranne. Polska szykuje się do podpisania polsko-niemieckiej umowy o współpracy wojskowej. Tekst, który jutro w Berlinie zostanie podpisany przez ministrów obrony Polski i Niemiec, nie zawiera jednak dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa, które to gwarancje znalazły się w podpisanych umowach z Francją i Wielką Brytanią. W traktatach podpisanych przez Polskę z tymi krajami w ostatnim roku zawarto zapowiedź udzielenia wzajemnej pomocy w razie napaści. To sukces polskich neurochirurgów. Dzięki dwóm skomplikowanym operacjom mężczyzna, który doznał urazu na działce, nie tylko przeżyje, ale najpewniej odzyska sprawność w nogach i rękach. Wyjątkowe w skali świata zabiegi przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
8: W stanie, w którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
9: Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom.
5: Mówiła żona pacjenta i lekarka profesor Urszula Kościurczyk. Polacy na ostatniej prostej planowania wakacji, najczęściej na tegoroczny urlop, zamierzamy wydać w tym roku kwotę w przedziale od 2 do 4 tysięcy złotych, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Najczęściej będą to wyjazdy trwające do maksymalnie 7 dni.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Za tą pogodą to nadążyć nie można. Synoptycy muszą być łysi, bo wyrywają sobie włosy z głowy, jak oni mówią, że będzie słonecznie, a potem się robi ich pochmurno i deszczowo. No właśnie tak jest dzisiaj. Chmury się zbierają, temperatura maksymalna 19 stopni, ciśnienie umiarkowane, a wiatr dość silny, zachodni.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
3: El Radio.
10: El Radio.
0: Wtorek, 16 czerwca. Dzień dobry, gdybym się z kimś nie słyszał, Piotrek Rogusz. Imieniny obchodzą Aneta, Alina, Justyna, Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian. Aurelian! Wszystkiego dobrego z okazji Twych imienin dzisiaj. Nietypowe święta, mogliśmy sobie dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych poświętować. Mamy nadzieję, że niektórzy podskoczyli z radości i zobaczyli na swoim koncie, że wuj z Ameryki albo z Zimbabwe przysłał tam małe co nieco, co może wspomóc budżet domowy i można zaprosić kolegów i koleżanki z pracy na dobre śniadanie. A jak jesteśmy przy śniadaniu, no to za chwilę będzie konkurs już w tej godzinie.
3: El Radio.
10: El Radio.
3: 90 i 8 FM.
10: 90 i 8 FM.

0: El Radio 98 FM. To, co najważniejsze za chwilę, to oczywiście konkurs śniadaniowy. Proszę już sobie przygotować adres kontakt@elradio.pl. Za chwilę wymienię składniki, a wy odgadniecie nazwę śniadania, którą do nas na ten adres wyślecie i już prawie wygraliście.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Partnerem konkursu jest Kafe przy ulicy. 7 lokalizacji w Łodzi. Śniadania serwowane przez cały dzień.
1: No to zaczynamy nasz codzienny konkurs śniadaniowy. Oczywiście Kafe przy ulicy będzie podejmować kogoś, kto szybciutko odgadnie nazwę śniadania. Ja wam za chwilę wymienię składniki tego śniadania. Wy szybko na strony internetowe sprawdzacie w menu Kafe przy ulicy. Odgadujecie, wysyłacie kto pierwszy, ten lepszy. kontakt@lradio.pl. Jesteście gotowi? Jakbyście już tam byli w Kafe przy ulicy i czasami sobie pstryknęli fotkę, jak jecie, jak wam tutaj kawałek sałatki gdzieś wystaje, jak jesteście uśmiechnięci, szczęśliwi, jak macie na zębach zielone, to my będziemy też bardzo happy i umieścimy to zdjęcie na Facebooku, żebyśmy wszyscy się radowali, jak to pięknie i pysznie sobie poczynacie w Kafe przy ulicy. Dobra, stop. Uwaga, wymieniam już produkty. No to śniadanie, które mam na myśli, składa się z 2 kruasantów, nie mam pojęcia, jak to się wymienia, ale wiecie, o co mi chodzi. 2 kruasanty, czekolada, miód, dżem i owoce. 2 kruasanty, czekolada, miód, dżem i owoce. I to śniadanie nazywa się... Wpisujecie tę nazwę i wysyłacie do nas. kontakt@lradio.pl. A my już zacieramy rączki.
0: Partnerem konkursu jest Kafe przy ulicy. 7 lokalizacji w Łodzi. Śniadania serwowane przez cały dzień.
2: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: No to troszkę wam opowiem o remontach, żeby tak zaradośnie tam w tej pracy u was nie było. Przy ulicy Hipotecznej i ulicy Srebrnej w Łodzi powstaje nowe osiedle mieszkaniowe. No i inwestor zajmie część drogi w celu przebudowy podziemnej infrastruktury. Poszerzona zostanie także jezdnia, by umożliwić dojazd do nowych bloków. W ramach prac odnowiona zostanie ulica Srebrna, odchodząca od ulicy Hipotecznej oraz wybudowane zostaną nowe chodniki w rejonie powstającego osiedla. I w związku z pracami na wniosek inwestora na ulicy Hipotecznej w okolicy Srebrnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Pojezierskiej. Srebrna od Hipotecznej do Polnej będzie w ogóle nieprzejezdna. Zostaną zapewnione wjazdy docelowe. Utrudnienia będzie można omijać jadąc m.in. przez Sierakowskiego lub Grunwaldzką. Swoją trasę zmieni także linia autobusowa 99, która będzie kursować objazdem przez ulicę Pojezierską, Aleję Włókniarzy oraz ulicę Limanowską. No mam nadzieję, że bardzo wam humoru nie popsułem. Są gorsze rzeczy w tym mieście. Są.
1: El Radio. 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. To już jest najwyższy czas, żeby porozmawiać o rzeczach kulturalnych, wyjątkowych dla ludzi wrażliwych i obytych, czyli będzie polecajka kulturalna. Zapraszam.
0: Reklama.
3: 20 czerwca widzimy się na Widzewie. Wpadajcie do Parku Widzewskiego na wielki piknik z łódzkim klubem UKS Anilana. Czekają na Was zmagania sportowe, animacje i zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, wata cukrowa i niespodzianki. Przyjdź i baw się fantastycznie. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest inwestycja przy Placu Wolności. Sprawdź program na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
0: Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
4: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
0: Po reklamie.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
5: Bartek Nowaczyński, witajcie. Dzisiaj o godzinie 18 w Miejskiej Strefie Kultury przy ulicy Nieciarnianej odbędzie się koncert eliminacyjny projektu New Jeans Music 2026. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści i zespoły wyłonione przez jury walczące o przejście do kolejnego etapu muzycznej rywalizacji. Wśród nich są m.in. Control Plus Z, Nadia Re, Frank Prega, Cressy, Tosia Witkosz oraz Meg Mel. To właśnie ich występy zdecydują o tym, kto przejdzie dalej i znajdzie się w ścisłym finale tegorocznej edycji przeglądu. W Domu Literatury w Łodzi odbędzie się dziś spotkanie poświęcone jednej z najgłośniejszych książek ostatnich miesięcy, która na nowo interpretuje klasykę polskiej literatury wojennej. Bohaterką rozmowy będzie publikacja Zośka i Rudy o miłości, przyjaźni i Polsce, autorstwa Korneli Sobczak. Esej w odważny sposób przygląda się Kamieniom na szaniec Aleksandra Kamińskiego, próbując zdekonstruować utrwalony przez lata mit bohaterów Szarych Szeregów.
6: I myślę, że to jest książka, którą właściwie powinien przeczytać każdy, kogo interesuje przedwojenna i wojenna historia Polski, a także to, co z niej wynika. Bo możemy dowiedzieć się rzeczy zaskakujących.
5: Mówi Marta Zdanowska z Domu Literatury. Autorka analizuje, jak budowana była narodowa legenda Zośki i Rudego oraz jakie elementy ich historii zostały pominięte w szkolnych interpretacjach. Początek spotkania o godzinie 18.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

0: Łodzi
1: na 98 FM.
0: El Radio 98 FM. Za chwilę sensacyjna, mrożąca krew w żyłach opowieść, jak jeże zwalczają turkucie podjatki.
1: El Radio. El Radio 98 FM. 98 FM.

0: No dobra, zajmijmy się teraz sprawami poważnymi. Będziemy mówić o jeżu europejskim, który jest jednym z najcenniejszych sprzymierzeńców ogrodnika. Tadam! Żerując nocą pomaga ograniczać populację turkucia podjadka, ślimaków, a także larw, owadów i innych szkodników bez konieczności stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Taki turkuć podjadek, weźmy na przykład, należy do największych owadów występujących w Polsce. Dorosłe osobniki mogą osiągać nawet 6 do 7 cm długości i większość życia spędzają pod powierzchnią ziemi. I to właśnie ten podziemny tryb życia sprawia, że zwalczanie turkucia bywa wyjątkowo trudne. Owad pozostaje niewidoczny, a o jego obecności świadczą dopiero usychające rośliny, podkopane grządki i uszkodzone korzenie. I tu do akcji wkracza jeż. On też prowadzi nocny tryb życia. Dokładnie tak samo jak turkuć podjadek. I gdy większość ogrodu zasypia, jeże rozpoczynają intensywne poszukiwanie pożywienia. Dzięki doskonałemu węchowi i słuchowi potrafią odnajdywać larwy owadów, ślimaki, pędraki oraz dorosłe turkucie ukrywające się tuż pod powierzchnią gleby. No i mamy to! Jak spotkacie jeża, to pozdrówcie go ode mnie.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Ja doskonale wiem, że wy tam siedzicie przy tych komputerkach i po kryjomu już sobie planujecie wakacje. Ale gdyby ktoś nie miał urlopu w lipcu albo w sierpniu, to jest propozycja na wrzesień, na dłuższy spacerek. Miłośnicy pieszych wędrówek zyskają wyjątkową okazję, by odkryć nieznane oblicze Ardenów. We wrześniu ma zostać otwarty transgraniczny szlak, który poprowadzi przez najpiękniejsze zakątki tego malowniczego regionu na pograniczu Francji i Belgii. Nowa trasa, zaprojektowana z myślą o doświadczonych piechurach, liczy aż 350 kilometrów i tworzy wielką pętlę prowadzącą przez lasy, doliny, wzgórza oraz historyczne miejscowości Ardenów. Szlak został podzielony na 15 odcinków o średniej długości 23 km każdy, co pozwala zarówno na pokonanie całej trasy podczas dłuższej wyprawy, jak i na eksplorowanie wybranych fragmentów podczas krótszych wyjazdów. A gdybyście szukali czegoś bliżej i wcześniej, to jest główny szlak Beskidzki. Najdłuższy szlak w polskich górach, mający około 500 km, jest i dłuższy, i ciekawszy, i nasz. I polecam.
1: El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8.

0: El Radio 98 FM, wtorkowy poranek już za nami. Piotrek Rogusz, dziękuję wam bardzo za uwagę. Zbliża się godzina 10, zatem za chwilę serwis informacyjny, później prognoza pogody, a potem radosny, piękny, wyprostowany Witek Lazar będzie was bawić przez 4 godziny. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia jutro o 6 rano.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bajk BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bajk BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto. Łódź Strykowska 131.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
2: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
4: Identyfikacja ciała odnalezionego po obławie w Mszanie Dolnej. Rozbita szajka wyłapująca koty. Ich mięso trafiało do barów. Dopiero jutro pierwsze informacje o dzikich kartach na Wimbledon.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. Poszukiwania w małopolskiej Mszanie Dolnej podejrzewanego o zabójstwo 19-latki zakończyły się odnalezieniem w okolicach lasu ciała mężczyzny. Obecnie trwa identyfikacja zwłok, która ma potwierdzić, czy jest to poszukiwany 19-latek podejrzewany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Kobieta zginęła wczoraj późnym wieczorem, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
6: Te rany zostały zadane ostrym narzędziem. Na miejscu została podjęta akcja ratunkowa. Niestety życia 19-latki nie udało się uratować.
4: Policja zastrzega, że dopiero identyfikacja odnalezionych zwłok pozwoli potwierdzić, czy jest to poszukiwany mężczyzna. Ukraina jest jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad grupy G7. Bierze w nich udział prezydent Ukrainy Władimir Zełenski. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
7: We francuskim Evian jest też amerykański przywódca Donald Trump, który, jak komentuje portal Politico, na nowo odkrywa Ukrainę. Europejscy liderzy zamierzają przekonywać prezydenta Stanów Zjednoczonych, że tylko wywierając presję na Putina, można doprowadzić do zakończenia konfliktu w Ukrainie. Rozmawiałem z prezydentem Trumpem o możliwości zorganizowania spotkania z Putinem w USA w formacie, w którym Putinowi trudniej byłoby odmówić, przynajmniej prezydentowi Trumpowi. Mówił przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski, z którym Trump rozmawiał przed obradami G7 przez telefon. Prezydent USA skontaktował się też z Putinem. Przekazał, że, tu cytat, może uda się coś zrobić.
4: Oprócz Ukrainy grupa G7 będzie też rozmawiać o Bliskim Wschodzie i amerykańsko-irańskim porozumieniu pokojowym. Kilkaset kotów uratowano przed wykorzystaniem na mięso. To akcja służb z Wietnamu, gdzie tamtejsza policja rozbiła siatkę przestępczą. Zatrzymano 9 osób, które specjalizowały się w kradzieży i chwytaniu kotów. Grupa intensywnie działała przez ostatnie 3 lata. Część odnalezionych kotów oddano właścicielom. Spożywanie kotów i psów jest w Wietnamie legalne. Sprzedawcy i restauratorzy muszą jednak mieć certyfikaty potwierdzające pochodzenie zwierząt. FIFA chciała uniknąć takich obrazków podczas pierwszego meczu reprezentacji Iranu na Mundialu. Na trybunach można było dostrzec przedrewolucyjne flagi lwa i słońca, które zostały zakazane na tym turnieju, a przed meczem część Irańczyków protestowała.
8: FIFA nie chce, żebyśmy wnosili tę flagę, ale to jest flaga Iranu. To nasza flaga. Ma tysiące lat i nikt nie ma tu nic do powiedzenia. To nie jest nic politycznego.
9: Umieściliśmy oryginalną flagę Iranu, ponieważ go reprezentujemy. Jesteśmy Irańczykami i jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy prawdziwymi Irańczykami, a nie ludźmi reżimu.
4: Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Maja Chwalińska musi uzbroić się w cierpliwość według informacji, które właśnie otrzymaliśmy od jej teamu. Dopiero jutro organizatorzy Wimbledonu mają ogłosić, komu rozdadzą pierwsze dzikie karty. To od 5 do 6 wejściówek na turniej bez eliminacji, a reszta dopuszczonych do zawodów w tym uprzywilejowanym trybie może zostać ogłoszona dopiero w sobotę.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
10: Łodzianie ponownie będą mogli wybrać się na filmowy spacer. Tegoroczny sezon Szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO rozpocznie się od obchodów 50-lecia kultowego serialu Daleko od Szosy. 21 czerwca w WC1 zaplanowano spotkanie z aktorką Sławomirą Łozińską oraz Lechosławem Ucińskim, pierwowzorem serialowego Leszka, którego historia stała się inspiracją dla scenariusza. Po wydarzeniu uczestnicy wyruszą w miasto zabytkowym czerwonym autobusem ogórkiem. Kolejne takie przejazdy odbędą się w lipcu i sierpniu. W programie letnich atrakcji znalazły się także spacery śladami gwiazd kina pod hasłem Kto tu się kręcił, podczas których będzie można poznać filmowe historie związane m.in. z Cezarym Pazurą, Bogusławem Lindą czy Katarzyną Figurą.
11: Historii jest bardzo dużo po drodze i bardzo są to interesujące, ciekawe, bo często zakulisowe historie, o których niewiele osób wie.
10: Mówi Paulina Szewczyk z Łódź Film Commission. Spacery będą odbywać się przez całe lato, a szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń dostępny jest na stronie EC1.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
14: W Łodzi i okolicach dziś z chwili na chwilę coraz więcej słońca, coraz mniej chmur. Nie powinno padać, na termometrach coraz lepiej, 19 stopni w najcieplejszej chwili dnia, a będzie jeszcze cieplej. Wiatr słaby, tylko chwilami silniejszy, może chwilowo dokuczać.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio.
15: El Radio.
14: Dzień dobry, dzień dobry, witajcie, Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Dookoła południa, tak nazywa się ten program, bo zaczyna się 2 godziny przed, a skończy 2 godziny po południu. Tak czy inaczej, będziemy razem do 14 w El Radio.
1: El Radio.
15: El Radio.
1: 98 FM.
15: 98 FM.

0: Radio 98 FM.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Aktuel Radio to jest audycja dookoła południa, a to jest nasza kartka z kalendarza. Mamy wtorek, 16 dzień czerwca. Sprawdźmy, do kogo dziś z życzeniami. Aneta, Benon, Justyna, Alina i Judyta. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów od El Radio. Proszę przekazać.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, wiele filmów o tym nakręcono, ale teraz to już nie jest fikcja. Naukowcy biją na alarm. Naprężenia na kluczowych uskokach tektonicznych w Kalifornii osiągnęły poziom nienotowany od 1000 lat. Co prawda nie wiem, w jaki sposób miałyby te pomiary być prowadzone 1000 lat temu. Wszak Kolumb dotarł do Ameryki w 1492 roku. No i tych wschodnich wybrzeżach

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. Znów lądujemy w Kalifornii, bo tam zespół badaczy opracował zaawansowany model komputerowy, który rzuca nowe światło na to, co dzieje się w Kalifornii, a raczej pod nią. Narzędzie posłużyło do symulacji procesów gromadzenia się energii w kalifornijskich systemach uskoków. Energia, która w normalnych cyklach powinna zostać rozładowana przez duże wstrząsy, od dłuższego czasu nieustannie się kumuluje. Chciałbym wam powiedzieć, co się może stać i kiedy, ale twórcy badania wyraźnie odcinają się od prób precyzyjnego prognozowania daty nadchodzącego kataklizmu. Jak zaznaczają, dokładne określenie czasu wystąpienia trzęsienia ziemi pozostaje na razie poza zasięgiem współczesnej nauki. Póki co można sobie obejrzeć film, na przykład San Andreas. To tak, żeby zbyt daleko nie szukać.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, 11 już na horyzoncie, całkiem nieodległym, więc czas w tym miejscu programu na nasze tradycyjne odliczanie, czas na odlicznik. No to już nie ma czego przeciągać, nie wymyślimy innego celu niż lato. Ono tradycyjnie kalendarzowo zaczyna się 22 czerwca, to astronomiczny dzień wcześniej, no ale do tego kalendarzowego poodliczamy tym razem. Stan naszego letniego odlicznika na dziś minus 6.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: 11 już za chwilę u nas w El Radio. Jak ta chwila minie, to będą najświeższe wiadomości w serwisie informacyjnym. Warto wiedzieć.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
4: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
5: Koniec obławy po zabójstwie młodej kobiety w Mszanie Dolnej. Otwarcie cieśniny Ormus zajmie tygodnie, o ile umowa się otrzyma. A na koniec ważny termin dla rodziców. Chodzi o wnioski o 800+.
6: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przy odnalezionych o poranku zwłokach na terenie Mszany Dolnej odnaleziono ostre narzędzie, które mogło być użyte do zbrodni. Ciało odnaleziono w okolicach lasu. Należy najpewniej do 19-latka, który wczoraj zaatakował swoją równolatkę, która była jego byłą dziewczyną. Para rozstała się już jakiś czas temu. Po ataku kobieta zmarła mimo podjętej przez służby reanimacji. Do czasu odnalezienia ciała mężczyzny przez całą noc trwała zakrojona na szeroką skalę obława za 19-latkiem. Teren przeszukiwano z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca oraz 10 dronów wyposażonych w kamery. Krakowski Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego, uznając sprawcę zbrodni za niepoczytalnego. Mężczyzna zamiast za kraty trafi do zakładu psychiatrycznego. O umorzenie tej sprawy wnioskowała prokuratura. Katarzyna Młynarczyk.
7: Dotyczy ona głośnego morderstwa sprzed roku. 35-letni pracownik służby więziennej wtargnął do gabinetu, w którym lekarz Tomasz Solecki badał kobietę i zaatakował go nożem. Mężczyzna nie przeżył. Biegli sprawcę czynu uznali za niepoczytalnego, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
8: W tej sprawie kilka razy była sporządzona opinia przez co prawda tych samych biegłych, ale na różnych etapach postępowania.
7: Sąd nie uwzględnił jednak wniosku żony zamordowanego lekarza o powołanie dodatkowych biegłych. Kobieta po ogłoszeniu postanowienia nie kryła swojej złości i rozczarowania.
9: Czuję się potwornie oszukana. Co my zrobimy, jeśli kiedyś jakiś psychiatra uzna, że ten pan został wyleczony i wypuści go na wolność z czystym kątem?
7: Sąd na podstawie opinii biegłych co 6 miesięcy oceniał będzie stan jego zdrowia psychicznego.
5: Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Dodał jednocześnie, że sprowokowały go słowa dowódcy ukraińskich sił systemów bezzałogowych, że ukraińskie wojsko określiło już pierwszych 500 celów na terytorium Białorusi. Łukaszenka w odpowiedzi zagroził atakiem na jeden bardzo poważny cel na Ukrainie, którego współrzędne Białoruś jakoby posiada. Podkreślam jeszcze raz, że nie należy się spodziewać jakichkolwiek działań militarnych ze strony Białorusi, a szczególnie z mojej strony, oznajmił Łukaszenka. Pełne otwarcie cieśniny Ormus może potrwać kilka tygodni, donosi Financial Times, który rozmawiał z szefem jednej z największych japońskich firm żeglugowych. Wznowienie transportu m.in. ropy i gazu przez ten kluczowy szlak to jedno z założeń amerykańsko-irańskiego wstępnego porozumienia pokojowego. Według zapowiedzi Donalda Trumpa do podpisania porozumienia ma dojść już w piątek. Rodzicom zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
10: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
5: W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny planuje uprościć system w ramach deregulacji.
3: El Radio, bliżej Ciebie.
11: Łódź domknie ważną lukę w rowerowej mapie miasta. Wzdłuż trasy WZ trwa budowa nowej drogi dla rowerów od Parku Źródliska do ulicy Sienkiewicza. Dzięki inwestycji łatwiejszy będzie dojazd między centrum a Księżym Młynem.
12: Powstaną także nowe przejazdy rowerowe przecinające Aleję Piłsudskiego przy skrzyżowaniach z ulicą Przędzalnianą oraz ulicą Kilińskiego, gdzie zaplanowano również możliwość włączenia się do ruchu.
11: Wyremontowane zostaną także chodniki i przybędzie zieleni, dodaje Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu. Prace potrwają do końca roku.
3: El Radio.
1: El Radio.
0: Po 11 już jesteśmy. El Radio i audycja dookoła południa. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejny etap naszej codziennej podróży.
3: El Radio.
1: El Radio.
3: 90 i 8 FM.
1: 90 i 8 FM.

0: RTL Radio, po 11 już jesteśmy i na początek tej godziny otwieramy jak zwykle szufladkę, w której spoczywa nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych. Otwieramy na dzisiejszej dacie, no i tam dziś. Republika Południowej Afryki ma Dzień Młodzieży. Mamy także Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim. Święto, które chyba się z tym wiąże, Dzień Dziecka Afrykańskiego. Mamy także Dzień Bluma. No i Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. No i do niektórych z tych świąt jeszcze dzisiaj w programie wrócimy.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: TVN24. Aktuel Radio, dziś 16 czerwca, mamy dzisiaj Dzień Bluma, Bloomsday. To hołd dla irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce'a i jego kultowej powieści Ulysses. Data nie jest przypadkowa, to właśnie 16 czerwca 1904 roku Leopold Bloom wędruje ulicami Dublina. No i obchody Dnia Bluma odbywają się głównie właśnie tam. Tam toczy się akcja powieści, ale święto zyskuje popularność na całym świecie. Wiele osób, w tym fani twórczości Joyce'a, angażuje się w różnego rodzaju wydarzenia, takie jak spacery śladami bohaterów Ulyssesa, czytanie fragmentów powieści, recitale, przedstawienia teatralne i inne formy upamiętniające autora i jego dzieło. Dzień Bluma to okazja do celebrowania literatury i kultury irlandzkiej, a także do poznawania twórczości jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Nie wiem, czy słyszeliście, w Puszczy Białowieskiej Fotopułapka nagrała unikatowy film pokazujący starcie watahy wilków ze stadem żubrów. Do tej pory biolodzy zakładali, że żubry generalnie nie mają naturalnych wrogów, no bo są duże i ciężkie, a polowania drapieżników na nie są wielką rzadkością. Drapieżniki, czytaj wilki, od razu skoncentrowały swój atak na najsłabszym osobniku, młodziutkim cielaku. Całe stado ruszyło na ratunek, obrona była skuteczna i wilki w końcu się wycofały. Naukowcy wyciągają z tego taki wniosek. Jeśli wilki zaczną częściej polować na żubry, mogą zacząć pełnić rolę naturalnego regulatora ich liczebności. Ja twierdzę, że tym wilkom zanikło BHP. I prędzej żubry staną w pozycji naturalnego regulatora liczebności wilków.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio, audycja dookoła południa i teraz coś, co lubimy, dinozaury. Cieszą się reputacją największych i najgroźniejszych drapieżników w historii. Jednak 40 milionów lat wcześniej żyło sobie stworzenie nazwane Pampaponeus bicai. Nazwijmy go dla wygody Pompon. Dobrze? Paleontolodzy na południu Brazylii znaleźli kompletną czaszkę i kilka kości pompona. Szczątki są świetnie zachowane, sama czaszka mierzy prawie 40 cm. Największe z pomponów były w stanie osiągnąć długość 3 metrów oraz wagę 400 kg. Były zarówno mięso, jak i roślinożerne. Nie wiadomo, czy nie mogły się zdecydować, czy dlatego, żeby życie miało smaczek, raz jagódka, raz kurczaczek. Tak czy inaczej, zdaniem naukowców, zwierzęta te musiały wzbudzać przerażenie u wszystkich innych. Więc nazwa pompon jest tu trochę mało poważna. I niniejszym się z niej wycofuję.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Powoli, powoli zbliżamy się do południa, do 12. Już za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie L Radia. Warto wiedzieć.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto. Łódź Strykowska 131.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
4: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
5: Prezydent Poznania obrzucony tortem to na sesji Rady Miasta. Potem aktualne informacje w sprawie ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej. Będziemy też na Mundialu. Dziś grę zaczyna jeden z faworytów imprezy.
6: L Radio. Warto wiedzieć.
5: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prezydent Poznania obrzucony tortem. Do awantury doszło na absolutoryjnej sesji Rady Miasta. Rzucać w stronę Jacka Jaśkowiaka miał przedstawiciel środowiska anarchistycznego. Interweniowała Straż Miejska.
7: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Ogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
8: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
5: Odpowiadał prezydent Jacek Jaśkowiak. Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę. Dziś radni mają głosować nad wotum zaufania dla prezydenta miasta. Rosyjski artysta posługujący się pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował władzę na Kremlu. To właśnie 44-latek zginął wczoraj podczas strzelaniny w Białej Podlaskiej. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Wciąż poszukiwany jest mężczyzna, który strzelał. Ofiara miała rany postrzałowe, klatki piersiowej i głowy. Dotąd zatrzymano dwóch Białorusinów.
9: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
5: Mówią śledczy, dotąd nikomu nie postawiono w tej sprawie zarzutów. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez wicepremiera Radosława Sikorskiego. Chodzi o nazwanie byłego ministra obrony świrem. Takie słowa z ust szefa polskiej dyplomacji padły podczas marcowego wystąpienia w Sejmie. Prokurator może prowadzić postępowanie o taki czyn jedynie jeśli przemawia za tym potrzeba ochrony praworządności lub interesu społecznego, a takich przesłanek zdaniem śledczych nie ma. Macierewicz ma jednak otwartą drogę, by złożyć prywatny akt oskarżenia. Po krótkiej przerwie spowodowanej awarią silnika prom w Wierzbie znów kursuje przez jezioro Bełdany. To jedyna przeprawa promowa na wielkich jeziorach mazurskich. Z powodu awarii była nieczynna od minionego piątku. Aby ją naprawić, powiatowy zarząd dróg w Piszu sprowadził części z Włoch. Mundial teraz u nas. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie, a dziś o 21:00 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni z faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć déjà vu. Przemysław Pozowski.
10: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata, to nowy rozdział. To, co się wydarzyło wtedy, gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu.
5: Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
1: L Radio. Bliżej Ciebie. Uwaga na Piotrkowskiej w Łodzi. Przy jednej z kamienic wyrosła roślina przypominająca barszcz sosnowskiego, jeden z najbardziej niebezpiecznych gatunków występujących w Polsce. Straż Miejska zabezpieczyła miejsce taśmami i powiadomiła miejskich urzędników, informuje Joanna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
11: Miejsce zostało wygrodzone, doglądamy tej całej sytuacji. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie roślina zostaje usunięta.
1: Teraz eksperci sprawdzą, czy to rzeczywiście barszcz sosnowskiego. Do tego czasu służby apelują, by nie podchodzić do oznaczonego miejsca i nie dotykać rośliny. Kontakt może powodować poważne oparzenia skóry, szczególnie w słoneczne dni.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach dziś nie powinno padać. Na termometrach coraz lepiej, 19 stopni w najcieplejszej chwili dnia, a będzie jeszcze cieplej. Wiatr słaby, tylko chwilami silniejszy, może chwilowo dokuczać.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
3: El Radio.
14: El Radio.
0: Dookoła południa właśnie minęliśmy południe, więc druga część naszej codziennej podróży przed nami już się rozpoczęła. Witek Lazar, witam i zapraszam.
3: El Radio.
14: El Radio.
3: 90 i 8 FM.
14: 90 i 8 FM.

0: Po 12 te godziny programu zwykle rozpoczynamy od poświęcenia chwili tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, a więc 16 czerwca. No to zajrzyjmy do naszej Alei Sław. Urodziny świętują dziś m.in. Ian Mosley, brytyjski perkusista, członek zespołu Marillion, James Patrick Stewart, amerykański aktor, Marcin Ciurapiński, polski muzyk, członek zespołu Big Day i John Newman, brytyjski piosenkarz. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy wszystkich tradycyjnym 100 lat.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: drogowy przebiegający nad rzeką w stolicy Irlandii został zaprojektowany przez hiszpańskiego architekta Santiago Calatrave, który projektował także most imienia Samuela Becketa. No ale to już zupełnie inna historia i na inną okazję. Wróćmy do dzisiejszego dnia mostu. Nadano mu imię sławnego irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce'a, pochodzącego z Dublina właśnie. Oficjalnie otwarcie nastąpiło właśnie 16 czerwca 2003 roku podczas Bloomsday. To święto, o którym już dziś wspominałem, mamy właśnie dziś.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio i teraz u nas Amazonia. To nie tylko największy las tropikalny na świecie, ale także skarbnica tajemnic i zagadek. Wśród nich znajdują się starożytne rzeźby twarzy, które ukazały się na powierzchni rzeki Negro podczas ostatniej suszy. Były zanurzone w rzece przez około 2000 lat i są związane z kulturami rdzennymi, które żyły w tym obszarze w czasach prekolumbijskich. Znaleziska wyrażają różne emocje, od uśmiechu po gniew. Nie wiadomo dokładnie, kto wykonał te rzeźby, ani jaki był ich cel. Możliwe, że były to formy komunikacji, sztuki lub kultu, tak mówią badacze. Wytłumaczenie może być banalnie proste, no skoro rzeźby wyrażają różne emocje, od uśmiechu po gniew, no to są jak współczesne emotikony. Widocznie w tamtych czasach krótkie wiadomości tekstowe przesyłano sobie za pomocą kamieni.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. Zbliżamy się powoli do pierwszej. No to chodźmy do kuchni, bo pora obiadowa coraz bliżej. Po 20 latach badań brytyjscy naukowcy doszli do wniosku, że smalec jest najlepszym tłuszczem. W szczególności przewyższa nawet promowaną i prestiżową oliwę z oliwek pod względem przydatności. Brytyjczycy są jednomyślni. Najlepiej gotować potrawy nie w oleju roślinnym, ale na smalcu. Po smalcu masło zajmuje zaszczytne drugie miejsce, jeśli chodzi o gotowanie. Smalec jest silnym paliwem, które dostarcza łatwo przyswajalnych tłuszczów podczas dużego wysiłku fizycznego i w chłodne dni. Jest też skutecznym środowiskiem w profilaktyce i leczeniu miażdżycy. Wzmacnia mięsień sercowy, oczyszcza naczynia krwionośne i nie zawiera cholesterolu. 20 lat brytyjskich badań by udowodnić to, co my Polacy wiemy od zawsze.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Tu El Radio, już za chwilę 13 i u nas warto wiedzieć, czyli serwis informacyjny El Radia.
1: Maja Chwalińska z dziką kartą zagra w Wimbledonie w turnieju głównym. Paliwo w górę, zwłaszcza benzyna, za chwilę ceny maksymalne w środę. Wrócimy też do strzelniny w Białej Podlaskiej.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński. Na początek Maja Chwalińska, która zagra od razu w turnieju głównym w Wimbledonie. Niespodziewana wicemistrzyni wielkoszlemowego French Open dostała właśnie od organizatorów turnieju w Londynie tak zwaną dziką kartę. To oznacza, że Maja nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji, a to nie było pewne, bo zgłoszenia do imprezy w Londynie zakończyły się, zanim jeszcze Maja dotarła do finału w Paryżu i awansowała aż na 21 miejsce w rankingu WTA. Zmagania na kortach Wimbledonu ruszają 29 czerwca. Teraz ważne informacje dla kierowców. Minister energii ogłosił ceny paliw maksymalnych na jutro. No i będzie niestety drożej niż dziś. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 10 groszy. To wzrost o 13. 98 6,75 to aż 23 grosze więcej. Najmniej zdrożeje olej napędowy do 6,44, czyli o 7 groszy. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania samego sprawcy lub sprawców zabójstwa cały czas trwają. Służby potwierdziły już tożsamość ofiary. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami. Był bowiem krytykiem rosyjskich władz, w tym Władimira Putina. Cezary Jaszczyk.
3: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie zabójstwa, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
4: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
3: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania sprawcy nadal trwają.
1: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani również funkcjonariusze ABW. Dwie osoby zatrzymane podczas sesji absolutoryjnej Poznańskiej Rady Miasta po tym, jak prezydenta obrzucono prawdopodobnie tortem.
5: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim.
1: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z Poznańskiej Policji. Obrady już zostały wznowione. Dziś miejscy radni decydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi miasta Jackowi Jaśkowiakowi. Na tegoroczny wakacyjny urlop większość z nas chce przeznaczyć od 2 do 4 tysięcy złotych, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63% ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to krótkie urlopy, ponad 30% deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni.
6: El Radio, bliżej Ciebie.
7: Pijany kierowca rozbił auto na trasie S8 w Łódzkiem. Stracił panowanie nad samochodem i uderzył w ciężarówkę. Badanie alkomatem wykazało blisko 1,5 promila alkoholu. Kierowca trafił do szpitala. To nieodosobniony przypadek. Podczas policyjnej akcji Trzeźwa Autostrada na A1 między Łodzią a Gdańskiem skontrolowano ponad 10 tysięcy kierowców.
8: Kontrole wykazały, że aż 8 osób prowadziło w stanie trzeźwości, natomiast 6 kierujących znajdowało się w stanie po użyciu alkoholu. Nietrzeźwi kierujący stanowią jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
7: Przypomina komisarz Adam Dębiński. Policjanci zapowiadają kolejne kontrole.
6: El Radio.
0: El Radio. Po 13 już jesteśmy. Dookoła południa. Tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Witek Lazar i zapraszam już na ostatnie nasze wspólne okrążenie zegara.
6: El Radio.
9: El Radio.
6: 98 FM.
9: 98 FM.
10: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Po 13 na początek tej godziny w Radio, jak zwykle wracamy do kalendarza świąt typowych i nietypowych. Dziś 16 czerwca. Mamy dzisiaj Dzień Dziecka Afrykańskiego. Wydarzenie upamiętnia masakrę dzieci w Soweto koło Johannesburga w RPA w 1976 roku przez tamtejszy reżim. Do protestujących przeciwko niskiemu poziomowi edukacji dzieci policja otworzyła ogień, zabijając ponad 100 osób. To święto obchodzimy od 1991 roku z inicjatywy Organizacji Jedności Afrykańskiej oraz UNICEF-u.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM. I love it, yeah.

0: Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, jestem dziś chyba ewidentnie w katastroficznym nastroju. Nie wiem czemu, nie mam cichych dni w domu, ale do rzeczy. Z każdym rokiem oceany pochłaniają coraz większe połacie lądów, zagrażając milionom ludzi zamieszkujących strefy przybrzeżne. Przez lata utarło się przekonanie, że za ten stan rzeczy odpowiedzialne są wyłącznie znikające w oczach lodowce. Chociaż to prawda, to najnowsza analiza ogromu danych naukowych udowadnia, że główny napęd tego niszczycielskiego procesu jest zupełnie niewidoczny dla naszego oka. Coś nam przez te wszystkie lata umykało. Co takiego? O tym za chwilę. Zostańcie.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. Dlaczego wody w oceanach przybywa? To kluczowe pytanie do opracowania skutecznych strategii obronnych. Międzynarodowy Zespół Naukowców udowodnił, że za wzrost poziomu morza odpowiada rozszerzalność cieplna. Woda pod wpływem rosnącej temperatury zwiększa swoją objętość. Ponieważ ludzkość emituje gazy cieplarniane, oceany działają jak gigantyczny bufor, pochłaniając potężne ilości tego nadmiarowego ciepła. Wzrost poziomu morza przyspiesza niemal dwukrotnie. O ile w latach 1960-2023 średnie tempo wynosiło 2,06 mm rocznie, o tyle w okresie 2005-2023 wzrosło już do prawie 4 mm rocznie, 3,94. Czyżby był to ten moment, kiedy powinniśmy zacząć myśleć o budowie Arki?
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: 14 już za chwilę. Zbliżamy się więc w El Radio do końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji dookoła południa. No ale jak zawsze mam dla Was mądrości ludowo-pogodowe na dziś. Już tak było dobrze. Wczoraj były 3, a dziś znowu 1. No ale dobrze, no to spróbujmy się nią zadowolić. Brzmi tak. Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić. Przyjdzie, jak zaczniemy kosić. No to tak jak trochę z myciem samochodu, jak tylko umyjecie, zacznie padać. No ale z tą myślą muszę Państwa zostawić, ale tylko do przemyślenia.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: 14 już tuż. Za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie L Radia, to o pełnej. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra, to była audycja dookoła południa.
1: Uwaga rodzice, za chwilę ważna data dotycząca 800+. Potem premier o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w Polsce i radość w sztabie Mai Chwalińskiej, a chodzi o dziką kartę.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, stracą część pieniędzy. Agnieszka Wynarska.
3: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
4: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
3: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
1: Prokuratura w Nowym Sączu potwierdza, że odnalezione rano na terenie gminy Mszana Dolna ciało należy do 19-letniego Kaspra W., poszukiwanego w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. Jak informują śledczy, w sprawie samobójczej śmierci mężczyzny wszczęte zostanie odrębne śledztwo. To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju. Rząd chce przyjąć w tej sprawie specjalną uchwałę.
5: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
1: Mówił premier. Przygotowania do uruchomienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w USA miał usłyszeć prezydent Karol Nawrocki. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziś przyszło potwierdzenie z Londynu, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
6: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie.
1: Chwalińska po dotarciu do finału French Open awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Dzika karta dla Mai oznacza, że w sumie w Londynie zagra 6 Polaków, także Magdalena French, Magdalinet, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i broniąca tytułu Iga Świątek. Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli dziś 1448 rok według kalendarza księżycowego. Oparty na fazach księżyca, kalendarz bierze swój początek od daty ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. Wydarzyło się to w 622 roku według używanego powszechnie kalendarza gregoriańskiego.
7: L Radio, bliżej Ciebie.
8: Jest decyzja w sprawie dzików odłowionych na łódzkim Widzewie. Miasto odstąpiło od planowanego wcześniej usypiania prawie 50 zwierząt. Po badaniach okazało się, że wszystkie są zdrowe, dlatego po zakończeniu kwarantanny wrócą na wolność.
9: Nie możemy też ich relokować w inne miejsce naszego kraju ze względu na zagrożenie ASF. Natomiast te konkretne dziki, które znajdują się w ośrodku rehabilitacji, zostały przebadane i po zakończeniu tej kwarantanny, w której obecnie przebywają, zostaną wypuszczone do środowiska naturalnego.
8: Informuje Jacek Tokarczyk z magistratu. To jednak nie rozwiązuje problemu. Szacuje się, że w Łodzi i okolicach może żyć nawet od 2 do 3 tysięcy dzików. Od początku roku odłowiono już blisko 200 zwierząt. Urzędnicy zapowiadają dalsze odłowy i monitoring sytuacji. Nie wykluczają też bardziej zdecydowanych działań, jeśli dziki zaczną stwarzać zagrożenie dla mieszkańców.
7: L Radio.
10: L Radio. Czas zaprosić Was na wtorkowe popołudnie z El Radiem. Kłaniam się i serdecznie zapraszam. Tu Tomek Miara. Opowiem dzisiaj m.in. o Haszczach, najmłodszym DJ-u w Polsce oraz możliwej przejażdżce ogórkiem. Jak sami słyszycie, czekają Was same rarytasy.
7: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Ania Wyszkoni w El Radiu dla Ani Wyszkoni rok 2026 z całą pewnością jest dość szczególny, no bo to rok jubileuszu 30-lecia jej działalności artystycznej. Jak ten czas leci, prawda? Na 3 dekady jej muzycznej drogi złożył się okres współpracy z grupą Łzy oraz kariery solowej. Głównym punktem jubileuszu będzie trasa koncertowa. To wszystko ma się zacząć tak naprawdę jesienią tego roku, natomiast świętować swój jubileusz artystka zaczęła już w czasie dopiero co odbywającego się festiwalu w Opolu. Natomiast a propos tej trasy koncertowej jubileuszowej, ona nosi tytuł dość oczywisty 30 lat, będzie również można ją zobaczyć w Łodzi. 26 października wystąpi w Teatrze Muzycznym.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia, synoptycy ostrzegają, że nadchodzące lato w centralnej Polsce, a więc i w rejonie Łodzi, może być wyjątkowo gorące, wyjątkowo suche. Temperatury powyżej 30 stopni będą częstsze niż dotąd. No, generalnie dla kogoś, kto urlopuje, pogoda idealna. No, rzecz w tym, że to się niestety właśnie przekłada na suszę, więc wydano zakazy koszenia trawników, czyli jedno z kilku działań władz Łodzi w walce właśnie z suszą. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi wstrzymał koszenie trawników, no ale na litość boską są granice zdrowego rozsądku. Mieszkańcy Teofilowa narzekają na zbyt bujną zieleń porastającą osiedlowe ronda. Chaszcze wyrosły tak wielkie, że kierowcy mają utrudnioną możliwość obserwowania pojazdów nadjeżdżających z innych kierunków. Nie widzą przez te krzaczory pieszych czy rowerzystów. Czy naprawdę musi dojść do tragedii, żeby ktoś poszedł po rozum do głowy?
1: El Radio. El Radio.

0: Mamy już prawie 14.30. W L Radiu za chwilę posłuchamy serwisu kulturalnego.
1: Reklama. Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
2: 20 czerwca widzimy się na Widzewie. Wpadajcie do Parku Widzewskiego na wielki piknik z łódzkim klubem UKS Anilana. Czekają na Was zmagania sportowe, animacje i zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, wata cukrowa i niespodzianki. Przyjdź i baw się fantastycznie. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest inwestycja przy Placu Wolności. Sprawdź program na dziejesieprzyplacuwolności.pl. I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl.

0: Ciebie.
1: Marcin Krzemiński. Według badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Ben O'Connor.
2: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
2: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
4: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
2: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy.
1: Zmieniamy temat. Wstrzymany ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem. To po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Przewoźnikom PKP zaleciło uruchomienie komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie w sprawie patomorfolog Magdaleny H. Lekarce, która podejrzana jest o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, grozi nawet dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza. Kobieta jest w areszcie za popełnione czyny. Grozi jej karnie do 12 lat więzienia. Niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, a za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT-u, zapowiedział premier Donald Tusk. Pakiet CPM częściowo wciąż działa, w jego ramach codziennie ustalone są stawki maksymalne na stacjach paliw. Pakiet łagodził gwałtowny wzrost cen ropy związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W dużej mierze sfinansują go firmy paliwowe dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął dziś rząd. A ja przypomnę, że zgodnie z pakietem CPN jutro maksymalnie za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 10 groszy, a za olej napędowy 6,44. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
5: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
1: Pojazd został namierzony, zatrzymano kierowcę. Karawan natomiast odebrał inny, trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
6: El Radio.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Spory ruch jest już na ulicy Fabianickiej na Bandurskiego. Na pewno utkniecie w korku na Mickiewicza kłopoty i to w dwie strony. Konstantynowska zwalnia, na Limanowskiego spory zator, na Kopcińskiego też będziecie musieli jechać chwilami wolniej. Na Brzezińskiej nastawcie się, że będziecie musieli zwolnić.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Czas, żeby w El Radio kolejny raz w tym tygodniu opowiedzieć Wam trochę więcej na temat serialu, który był realizowany w naszym mieście, jak rozpętałem II wojnę światową.
1: Co to za stacja? Zrzemnąłem się, cholera, wagonie i...
2: Ale naważyłem pikosu.
0: Film miał pierwotnie składać się z dwóch, a nie z trzech części. W trakcie kręcenia Tadeusz Chmielewski był jednak otwarty na pomysły aktorów i chętnie dokręcał dodatkowe sceny. W rezultacie powstała trylogia, za co ponoć reżyser został ukarany obcięciem premii. Film Jak rozpętałem II wojnę światową wywarł trwały wpływ na polską kulturę. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych momentów produkcji jest scena przesłuchania Franka do lasa przez gestapowca.
3: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Grzegorz. Chrząszczy Rzewoszyce, powiat Łękołody.
0: Ale nie wiem, czy wiecie, że słynna scena, w której Franek podaje niemieckim oficerom fikcyjne nazwisko, została zaczerpnięta z powieści CK Dezerterzy Kazimierza Sejdy. No i właśnie z tego powodu ta konkretna scena nie pojawia się później w filmowej adaptacji CK Dezerterzy. Choć Jak rozpętałem II wojnę światową to polska produkcja, to w filmie pojawia się bardzo wiele różnych języków. Możemy więc usłyszeć dialogi po niemiecku, serbsku, chorwacku, grecku, angielsku, francusku, włosku i po rosyjsku.
3: Nie jestem Francuzem. Ja Polak. Przyjechałem tutaj, żeby walczyć razem z wami przeciwko Niemcom.
0: Jutro o tej samej porze znowu będę wam opowiadał w El Radio o tym serialu.
4: El Radio.
5: El Radio.
4: 90 i 8 FM.
5: 90 i 8 FM.

0: Zbliża się godzina 16, słuchacie L Radia, a za chwilę posłuchacie serwisu.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto. Łódź Strykowska 131.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
4: 20 czerwca widzimy się na Widzewie. Wpadajcie do Parku Widzewskiego na wielki piknik z łódzkim klubem UKS Anilana. Czekają na Was zmagania sportowe, animacje i zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, wata cukrowa i niespodzianki. Przyjdź i baw się fantastycznie. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest inwestycja przy Placu Wolności. Sprawdź program na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
1: Po reklamie.
5: Jest projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy. Potem ustalenia dotyczące Rosji i Ukrainy na szczycie G7. Będzie też prezydent Poznania o ataku tortem.
6: L Radio. Warto wiedzieć.
5: Marcin Krzemiński. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą jednak dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej zmiany, mówi premier Donald Tusk.
7: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
5: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Będą nowe sankcje na Rosję. Ukraina razem z Kanadą będzie produkować drony na Stany Zjednoczone są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem. Tegoroczny szczyt G7 we Francji przynosi szereg dobrych informacji dla naszych wschodnich sąsiadów. Wołodymyr Załański po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie. W Turcji, Szwajcarii albo robiąc ukłon w stosunku do Donalda Trumpa w USA. Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji. Rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć jeszcze tego lata. Do 3 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który rzucił dziś tortem w prezydenta Poznania. To za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. W sumie po wydarzeniach na sesji Rady Miasta zatrzymano 2 mężczyzn. No, na liście potencjalnych zarzutów jest też zakłócenie właśnie sesji. Tak zdarzenie opisuje prezydent Jacek Jaśkowiak.
8: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
5: Do sprawy obrzucenia prezydenta Poznania ciastem odniósł się m.in. na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Stał się dziś obiektem ataku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Każdy taki atak zasługuje na bezwzględne potępienie, napisał polityk. Sport. Magdalena Fręch przegrała z Niemką Iwą Lis w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek. Z kolei Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Na ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska.
1: kwiaty na każdą pogodę.
5: Słońce i chmury, przewaga tych drugich na północnym wschodzie, tam też deszcz, miejscami burza, wraz z nimi silny wiatr, maksymalnie od 15 do 23 stopni.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: To jest El Radio. Na 98 FM.

0: L Radio w Łodzi.
1: Wyważenie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie, są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Granat na placu zabaw to historia z Krakowa. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. Powiemy, dlaczego to takie ważne.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Marcin Krzemiński. Jutro rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega zakład. Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. A to może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów, dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia USA-Iran odbędzie się w luksusowym szwajcarskim kurorcie Birkenstock w piątek, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Kompleks położony jest nad Jeziorem Czterech Kantonów. W czerwcu 2024 roku zorganizowano tam szczyt dotyczący agresji Rosji na Ukrainę. Granat ręczny na placu zabaw w parku na krakowskim Prokocimiu. Odkopały go wieczorem dzieci. Na szczęście rodzice w porę zawiadomili policję, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
2: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
0: Dziś granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, by w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po wrocławskich ulicach.
3: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
0: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji. Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy tej prestiżowej imprezy przyznali Polce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Michał Waszkiewicz.
4: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa. A organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc dziś Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Maji Chwalińskiej.
5: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
4: Maja Chwalińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju,
0: który rusza 29 czerwca.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Noc pochmurna z przejaśnieniami. Na zachodzie kraju rozpogodzenia, na wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach nogło od 7 do 11 stopni, ale na wybrzeżu i południu nieco cieplej, tam nawet do 14.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
8: El Radio.
9: El Radio.
8: 90 i 8 FM.

0: Rząd stara się o stałą bazę USA w Polsce, przyjął uchwałę. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. W piątek zaczyna się Święto Morza, wyjątkowe na setne urodziny Gdyni.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął dziś specjalną uchwałę. W tej sprawie nie ma sporu między rządem a prezydentem, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować. Wszystkim nam na tym zależy, więc na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca.
0: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze w kierunku jachtu na kanale La Manche. Strzały padły z fregaty admirał Grigorowicz między wybrzeżami Anglii i Francji. Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich. W niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni. A następnego dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. Do ataku doszło podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
3: Ten, który stał z tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
0: Opisuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik także za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami niewielkiej Mszany Górnej w Małopolsce. Nie żyje dwoje 19-latków. Chłopak zamordował swoją byłą dziewczynę, później popełnił samobójstwo. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura i policja. Wczoraj wieczorem 19-letni Kacper czekał na swoją byłą dziewczynę przed jej domem. Kiedy wróciła z pracy, zadał jej ciosy nożem i uciekł. A dziś jego ciało na skraju lasu zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, mówi prokurator Justyna Ratajmy-Kietyn.
4: Będą zabezpieczane telefony, inne komunikatory, żeby ustalić, czy między nimi w ostatnim czasie dochodziło do wymiany wiadomości.
0: W tej sprawie prokuratura wszczęła dwa odrębne śledztwa w sprawie zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci mężczyzny. Tak zwane małpki prawdopodobnie zdrożeją. Chodzi o małe butelki z mocnym alkoholem. Ministerstwo Finansów planuje podnieść opłaty od tak zwanych małpek z 25 do 100 zł za litr. Pieniądze z tej opłaty miałyby trafić w całości do NFZ-u. Małpki byłyby też droższe, więc rząd liczy na spadek konsumpcji alkoholu. Gdynia przygotowała mnóstwo atrakcji dla mieszkańców i turystów na nadchodzące Święto Morza. Zacznie się w najbliższy piątek, potrwa do 28 czerwca. Będzie można zobaczyć paradę bulwarem nadmorskim, koncerty szantowe, regaty, paradę żeglarską, pokazy ratownictwa morskiego, wystawy, spektakle i potańcówki. Święto Morza to wydarzenie nawiązujące do tradycji okresu II Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy odbyło się w 1932 roku w Gdyni. W tym roku będzie wyjątkowe. Zbiegnie się ze świętowaniem stulecia Gdyni.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie. A dziś o godzinie 21 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć małe déjà vu. Przemysław Pozowski.
6: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku. Ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata. To nowy rozdział, to co się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. I o tym trener Senegalu, Pape Diaw. Oczywiście Francja jest faworytem, bo jest wysoko w rankingu FIFA, jest finalistą ostatniego turnieju i zwyciężyła w 2018. To faworyci, ale to jest piłka nożna. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu. Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
5: Maja Chwaniska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszumowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Tak samo jak Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Oprócz nich w Londynie zagrają Magda Linet i Magdalena Fręch, która dziś przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Za to świetnie turniej w Halle rozpoczął Hubert Roberty Hurkacz pokonał rozstawionego z ósemką Andrzeja Rublowa 6-3, 6-2.
7: Bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
5: O ćwierćfinał Hurkacz powalczy z Niemcem Danielem Altmajerem. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalkami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, który rozpocznie się jutro w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione swoją liderką Magdaleną Stysiak. W pierwszym turnieju Polki bez niej wygrały 3 z 4 meczów.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
8: To jest El Radio. Na 90 i 8 FM.

0: Samozwańcze patrole legitymowały obcokrajowców na dworcu kolejowym. Jutro paliwo lekko zdrożeje, ale w dłuższej perspektywie będzie taniej. Na wakacje Polacy przeznaczają zwykle od 2 do 4 tysięcy złotych.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samozwańcze patrole legitymowały obcokrajowców na kolejowym dworcu centralnym w Warszawie. W internecie pojawiły się nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać postronne osoby i weryfikować tożsamość obcokrajowców. Umundurowani mężczyźni mieli plakietki "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie powiązana jest z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ben O'Connor.
2: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
3: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
2: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
0: Kierowcy odczują już jutro pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa, co spowoduje, że maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie jutro o 13 groszy do 6,10 zł. Diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44, a premier zapowiada, że wkrótce zapadnie decyzja, czy dalej obniżony będzie VAT na paliwa. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
4: Moim zdaniem rozsądnie jest sądzić, że w horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Natomiast no, to jest historia prawdopodobnie na końcówkę roku, a jeszcze nie na wakacje. To jest oczywiście dużo dobrych wiadomości. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
0: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między USA a Iranem. Zrabowane w czasie II wojny światowej skarby wrócą do Polski. Między innymi pierścień Jagiellonów i najstarszy zachowany zapis średniowiecznego hymnu Gaudem Mater Polonia. Artefakty przekazane zostaną jutro w związku z rocznicą podpisanego przez Polskę i Niemcy 35 lat temu traktatu o dobrym sąsiedztwie. Mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
5: Złoty pierścień z diamentem. Taki pierścień miał na palcu lewej ręki w trumnie Zygmunt Stary. Królowa Bona mu go nałożyła. W moim przekonaniu warto rozmawiać, dlatego że strona niemiecka też jest związana uregulowaniami prawnymi, które nie pozwalają tak oddać tych przedmiotów.
0: Złoty pierścień Jagiellonów ma trafić do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Od 2 do 4 tysięcy złotych, tyle najczęściej zarezerwowaliśmy sobie na wakacyjny urlop, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie i polskie morze. Wakacyjny wyjazd planuje 2/3 ankietowanych. Do Bangkoku poleciały za to polskie siatkarki, ale to nie urlop, a drugi turniej Ligi Narodów. Zaczyna się jutro. Biało-czerwone zagrają z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Naszą drużynę wzmocni wracająca do składu Magdalena Stysiak. W pierwszym turnieju Polki wygrały 3 z 4 meczów.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Noc chłodna, tak w okolicach 8 stopni, ale to ciąg dalszy zachmurzenia umiarkowanego. Jutro czeka nas prawie bezchmurne niebo, a to od razu przełoży się na temperaturę. Ma być w okolicach 21.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
1: To jest El Radio. Na 98 FM.

0: Minister obrony ma przygotować warunki dla stałego pobytu w Polsce żołnierzy USA. Prawie każdy Polak martwi się o swoje zdrowie, większość zaniedbuje ruch. Karawan stwarzał śmiertelne zagrożenie na drodze. Policja zatrzymała jego nietrzeźwego kierowcę.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd dał ministrowi obrony zielone światło. Ma przygotować warunki dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. To bardzo dobry ruch, mówi premier Donald Tusk.
2: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
0: Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski usłyszał ostatnio prezydent Karol Nawrocki. W weekend był w Stanach Zjednoczonych na 80. urodzinach prezydenta USA Donalda Trumpa. W kręgosłupie boli, w kolanie strzyka i serce jakoś szybko bije. 9 na 10 Polaków martwi się o stan swojego zdrowia. Jak wynika z badania Multilife, 40% z nas często odczuwa z tego powodu stres, mówi doktor nauk o zdrowiu Agata Olearczyk.
3: 43% chciałoby nauczyć się lepiej dbać o zdrowie fizyczne. To pokazuje, że ludzie chcą działać, ale często potrzebują prostego pierwszego kroku. Więcej ruchu, lepszej regeneracji, zdrowszych nawyków albo kontaktu ze specjalistą.
0: Badanie mówi też, że ponad 70% dorosłych Polaków zaniedbuje aktywność fizyczną. Wielka inwestycja Kanadyjczyków w Polsce, firma Lumina Metals, zainwestuje ponad 20 miliardów złotych w województwie lubuskim. Poinformował o tym premier. Jak podkreślił, to duża inwestycja w wydobycie miedzi na kilkadziesiąt lat. Lumina Metal zadebiutowała też na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. 2000 kilometrów dróg lokalnych ma być wyremontowanych lub zbudowanych. Takie są założenia tegorocznej edycji rządowego programu rozwoju dróg. Pieniądze trafią do małych gmin, m.in. do gminy Trzcianne na Podlasiu. Jak mówi pani wójt Ewa Piekutowska, bez programu, który pod różnymi nazwami istnieje od kilkunastu lat, samorządy remontowałyby znacznie mniej.
4: Dla nas, jako samorządowców, to jest ogromny zastrzyk finansowy. Dla naszych mieszkańców to jest komfort i bezpieczeństwo.
0: Na program budowy lokalnych dróg budżet państwa przeznaczy blisko 3 miliardy złotych. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-letni mężczyzna po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek, zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
5: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
0: Pojazd został namierzony i zatrzymano kierowcę. Karawan odebrał inny trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej, a jego pijanemu koledze grozi grzywna 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
6: El Radio na pogodę.
7: Noc chłodna, bo tylko 8 stopni, ale też raczej zachmurzenie umiarkowane. Lepsza pogoda czeka nas jutro, bo ma być nawet 21 stopni, a niebo prawie bezchmurne.
6: El Radio.
8: El Radio.
6: 90 i 8 FM.
8: 90 i 8 FM.

0: Radio. Bliżej ciebie. Bliżej
1: ciebie. Trzylatek na parapecie trzeciego piętra. Ojciec usłyszał zarzuty.
2: W czasie, gdy trzylatek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem.
1: Tragedia była o włos. Za chwilę wrócimy do tych dramatycznych wydarzeń. To jest Dzień z Bliska, wtorek opisywany przez reporterów El Radia.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Ojciec 3-letniego chłopca, który o mało nie wypadł z okna na łódzkich Bałutach, usłyszał zarzuty. 38-latek odpowie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
2: W czasie, gdy 3-latek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania.
1: Jak już informowaliśmy, 3-latek stał na parapecie okna na trzecim piętrze i wyrzucał na zewnątrz różne przedmioty.
2: Na parapecie jednego z okien stało 3-letnie dziecko w samej pieluszce. Pomocy chłopcu udzielili funkcjonariusze policji oraz straży pożarnej.
1: Jak dodaje prokurator Paweł Jasiak, ojciec zadeklarował, że dobrowolnie podda się karze. Zastosowano wobec niego dozór policji. Grozi mu do 5 lat więzienia.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Uwaga na Piotrkowskiej w Łodzi. Przy jednej z kamienic wyrosła roślina przypominająca barszcz sosnowskiego. Jeden z najbardziej niebezpiecznych gatunków występujących w Polsce. Straż Miejska zabezpieczyła miejsce taśmami i powiadomiła miejskich urzędników. Informuje Joanna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
2: Miejsce zostało wygrodzone. Doglądamy tej całej sytuacji. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie roślina zostanie usunięta.
1: Teraz eksperci sprawdzą, czy to rzeczywiście barszcz sosnowskiego. Do tego czasu służby apelują, by nie podchodzić do oznaczonego miejsca i nie dotykać rośliny. Kontakt może powodować poważne oparzenia skóry, szczególnie w słoneczne dni.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Przyszłe mamy z Brzezin będą rodzić w Skierniewicach. Szpitale podpisały porozumienie, które ma zapewnić kobietom ciągłość opieki i dostęp do specjalistycznego zaplecza medycznego.
2: Zapewniamy całodobową opiekę położnych i lekarzy, opiekę nad wcześniakami oraz wsparcie dla mam i noworodków, również po porodzie. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo pacjentek i ich dzieci oraz poczucie, że w tym wyjątkowym czasie są pod profesjonalną opieką.
1: Zapewnia dyrektorka medyczna Skierniewickiego Szpitala Małgorzata Terlecka-Maciejewska. To ważna informacja w czasie, gdy ważą się losy porodówki w Brzezinach. Powiat rozważa likwidację oddziału położniczego, tłumacząc to spadkiem liczby porodów i wysokimi kosztami jego utrzymania.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Bliżej ciebie.
1: Jest decyzja w sprawie dzików odłowionych na łódzkim Widzewie. Miasto odstąpiło od planowanego wcześniej usypiania prawie 50 zwierząt. Po badaniach okazało się, że wszystkie są zdrowe, dlatego po zakończeniu kwarantanny wrócą.

0: El Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Studencki projekt z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi trafi do realizacji. Rozstrzygnięto konkurs na mebel miejski, który stanie się częścią powstającej inwestycji przy Placu Wolności. Przed uczestnikami postawiono zadanie zaprojektowania elementu małej architektury, który nie tylko wpisze się w nową przestrzeń, ale w przyszłości mógłby pojawić się także w innych częściach miasta, mówi prezes inwestycji Piotr Śliwka.
2: Są to meble głównie związane z wypoczynkiem, czyli ławki, fotele. Rzeczywiście projekty są spektakularne, każdy jest wspaniały. Zostanie wyprodukowany, to nie jest tylko projekt, to nie jest tylko opowieść. To będzie rzeczywista realizacja, która będzie miała te swoje funkcje.
1: Zwyciężyła Martyna Olejnik, studentka łódzkiej ASP. Jej projekt łączy organiczne kształty z charakterystycznymi lustrzanymi kulami. Jak podkreśla autorka, inspiracją były miejskie instalacje artystyczne oraz potrzeba stworzenia atrakcyjnego miejsca do odpoczynku.
3: Od początku wiedziałam, że chcę coś zrobić z kulą i chciałam właśnie też takie coś zawrzeć w swojej pracy, przez co każdy z moich propozycji, które są, zabiera te kule, czy to dwie, czy to trzy. No i chciałam to połączyć z taką kulę masywną, ciężką, z takim płynącym blatem, który też jest taką formą organiczną.
1: Organizatorzy podkreślają, że konkurs miał dać młodym projektantom szansę na realizację swoich pomysłów poza uczelnią. Zwycięska praca zostanie wyprodukowana i stanie się częścią przestrzeni przy Placu Wolności.
0: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Łódź po raz 25 stanie się stolicą fotografii. W czwartek startuje jubileuszowy fotofestiwal. Jedno z najważniejszych wydarzeń fotograficznych w tej części Europy. Przez 10 dni w różnych przestrzeniach miasta będzie można oglądać ponad 30 wystaw artystów z Polski i zagranicy. W programie są także koncerty, pokazy filmowe i spotkania z twórcami.
2: Fotofestiwal to oczywiście program główny, czyli wystawy kuratorskie i te wydarzenia specjalne, o których wspominaliśmy, ale także ponad 30 wydarzeń w całym mieście. I tym roku ten wybór jest naprawdę międzynarodowy. Mamy artystów z Jordanii, z Meksyku, z Brazylii. Fantastyczne projekty, bardzo aktualne tematy i o takim charakterze politycznym i bardzo osobistym.
1: Tegoroczna edycja skupia się na relacjach człowieka z naturą, zwierzętami i współczesnymi wyzwaniami świata, dodaje Marta Szymańska, organizatorka festiwalu. Na otwarcie zaplanowano także wyjątkowy koncert Hani Rani z multimedialnym widowiskiem przygotowanym przez brytyjskiego artystę Johna Akonfraha. Szczegółowy program jubileuszowego fotofestiwalu dostępny jest na stronie organizatorów.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: To będzie jeden z największych koncertów tego roku w Łodzi. Już jutro w Atlas Arenie zagra amerykańska grupa Kings of Leon. Autorzy hitów Use Somebody i Sex on Fire po raz pierwszy wystąpią w największej łódzkiej hali. Organizatorzy spodziewają się kilku tysięcy fanów i apelują o wcześniejsze przybycie. W okolicy Atlas Areny mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, a część autobusów MPK pojedzie zmienionymi trasami. Dla uczestników wracających po koncercie przygotowano także specjalny pociąg EUKA do Warszawy. Wieczór rozpocznie austriacki duet Kari Kari. W sprzedaży są jeszcze ostatnie bilety.
2: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Łodzi. Na 98 FM.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To